Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max. Hity na max.

0: To dzieje się na Śląsku.
1: Cześć, po tej stronie Natalia Kawałek, a wy słuchacie RMF Max Śląsk i dzisiaj w A słyszałeś, że zabieram was na wycieczkę, zbliżymy się do czeskiej granicy, ale nadal zostaniemy na Śląsku, a dokładniej w kinie. Będzie dzisiaj o kinie Bałtyk w Raciborzu, czyli o jednym z najstarszych kin w naszym regionie. Nie musicie mieć biletów czy żadnych karnetów, ta wycieczka jest absolutnie darmowa, wystarczy, że zostaniecie z RMF Max. RMF Max. Historię raciborskiego kina Bałtyk chyba najlepiej zacząć od budynku, całkiem zresztą ładnego. Bałtyk mieści się w kamienicy przy ulicy Księdza Józefa Lądzina 13. Sama kamienica została zbudowana około 1906 roku. Na samym początku była to restauracja, przy której działała sala przeznaczona do zabawy. No i mowa tutaj oczywiście o zabawach dla dorosłych, czyli o bankietach i spędach różnego rodzaju. No a później to miejsce zostało przekształcone w tak zwany dom ludowy, czyli taki ośrodek rekreacji i kultury dla klasy robotniczej, tak to się ładnie kiedyś nazywało. Na początku lat 20. XX wieku budynek stał się miejscem, no i jednocześnie świadkiem dramatycznych wydarzeń, bo to właśnie tutaj przetrzymywano demonstrantów po strajku robotniczym, nazwanym później Krwawym Piątkiem. W tym samym miejscu rok później miała miejsce manifestacja Komunistycznej Partii Niemiec.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wygenerowano z AI.

0: telefonach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki,

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. I po reklamie.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Asia.
22: Tu Ola i Jarek.
23: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
24: Cześć, tu Oskar Cyms.
25: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Koncertowo wkręcamy się w ten siódmy dzień tygodnia. Alan Walker i Ava Max, to i Fate. I to jest ten piękny moment, kiedy budzik nie ma dzisiaj absolutnie żadnych praw. Można wstać później, można zrobić śniadanie o 11 i można przez chwilę poudawać, że jutro nie istnieje. A my na bank zrobimy wam ten dzień. Wiemy, jak to ogarnąć. W końcu to jest niedziela, dzień świetny w RMF Max. Rafał Rafmix, Witkowski Piona, witajcie. To już Wiktor Waligura.

Lewy i prawy kanał sprawdzone. Stereo Love to Edward Maja w RMF Max. W końcu zawsze gramy hity na maksa. Za moment Temper City, a jeśli dzisiaj planujecie gdzieś wyskoczyć samochodem, to jest dobra wiadomość. Od wczoraj obowiązują niższe, maksymalne ceny paliw. 95 nie może kosztować więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Czyli jest szansa, że tym razem jak podjedziemy na stację, to nie musimy się wcześniej psychicznie przygotowywać do płacenia.

przyznam się wam szczerze, że za każdym razem jak to gram, to mam po prostu ciary. Liwka, poza tobą nic, na fajną niedzielę w RMF Max. W ogóle to dzisiaj mamy bardzo przyjemne święto ze Szwecji. Cinnamon Bun Day, czyli dzień cynamonowej bułeczki. I nie będę udawał, że potrzebujemy większego powodu, żeby rano zjeść coś słodkiego. Szwedzi mają nawet specjalny dzień na bułkę z cynamonem. A my mamy niedzielę. W zasadzie podobna filozofia.

0: Robimy sobie fajną niedzielę już na starcie. Array tylko pomaga, szukając po drodze męża. Where is my husband w RMF Max? Za moment będzie jeszcze więcej energii, czekają Axwell i Bon, a w internetach ostatnio głośno zrobiło się na temat Roberta De Niro i jego talerzy. Słuchajcie, to jest historia z polskim akcentem. O wszystkim opowiem wam za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. Max!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W M1 w Zabrzu Mały Książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
5: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
4: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Krzychu.
8: Sylwia.
9: We are the Swedish House Mafia.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: pięknie buja, szczególnie przy niedzieli. DJ Gojay i Jasiek Derulo, czyli po prostu Michiko w RMF Max. A internet w tym tygodniu odkrył dość absurdalną historię z Robertem De Niro. Wyobraźcie sobie, że on kiedyś w Polsce dostał w prezencie zestaw talerzy. I teraz najlepsze, bo ostatnio te same talerze znaleziono w sklepie z rzeczami z drugiej ręki. Czyli ktoś dostał prezent od De Niro, a później najwyraźniej uznał, że trzeba to zmonetyzować. Czyli co? Wychodzi na to, że warto wbijać do second handów, bo skoro sprzedają teraz pamiątki po De Niro, to może niebawem trafi się na przykład widelec od Brada Pitta za piątaka. A u nas do niedzielnej kawki za moment to Biromero.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
6: I po reklamie.
7: Mam na imię Jadek.
8: A ja Daniel.
9: Cześć, tu Roxy Węgiel.
10: Cześć, tutaj Trip.
11: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

przy niedzieli o tej porze można się jeszcze przewrócić z boku na bok. Tym bardziej, że tak fajnie śpiewa nam Zalia. Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, są dwa rodzaje niedzielnego poranka. Jeden, wstajesz, ogarniasz się, robisz śniadanie i planujesz cały dzień. A drugi, otwierasz jedno oko, patrzysz na telefon i myślisz, halo, przecież ja mam jeszcze cały dzień. I dzisiaj zdecydowanie popieram tę drugą wersję. To jest niedziela, dzień świetny. A to już Katy Perry w RMF Max, żebyście z uśmiechem rozpoczęli ten dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Gramy!

przesłanie przy niedzieli, to wszyscy szanujemy. I ciebie też bardzo. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Za moment dołożymy do tego jeszcze nówkę od Kaigo, więc bądźcie blisko radia. A jeżeli macie dzisiaj ochotę wyskoczyć gdzieś za miasto, to przypominam, że właśnie jest na to trochę lepszy moment dla kierowców. Od wczoraj obowiązują niższe, maksymalne ceny paliw. Czyli może zamiast kolejnej niedzieli na kanapie, postawimy na kawę, samochód, no i sprawdzimy, gdzie tak naprawdę kończy się ta droga.

0: Kiedy usłyszałem to po raz pierwszy, to zrobiłem takie wow! I szczerze, nadal tak mam. Prima Ballerina i Margaret w RMF Max. Nagranie, na które cały czas możecie głosować na liście Hot Bands. Zapraszam na rmfmax.pl. No i nigdzie nie odchodźcie, bo za moment znowu gramy fajne hity na niedzielę. Purple Disco Machine już czeka, a jeszcze wcześniej Dua Lipa.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: I po reklamie.
14: Monika?
15: I jeszcze ja, Madzia.
16: Hey, it's Teddy Swims.
17: Hey, yo, this is Eminem.
18: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Kiedy wjeżdża boski Enrique w RMF Max, to nawet przy późnym niedzielnym śniadaniu robi się naprawdę dobrze. I Like It już za nami. A dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Zwierząt, czyli święto wszystkich tych, którzy mieszkają z nami i od dawna są przekonani, że to my jesteśmy ich obsługą. Kot

0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się dogadają i poczęstują nas takim hitem, bo to po prostu wyszło rewelacyjnie. Smała i Doda i w ten sposób niedziela to dzień świetny w RMF Max. Za moment kolejne hity, więc nigdzie nie uciekajcie. Czeka nowa szwedzka mafia.
1: Max. Reklama.
2: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita.

0: Vita wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
12: Cześć kochani, z tej strony Klao.
13: Kari Jimcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: Śląsk 88.1 FM.

Nawet jeśli sobota była mocno tańczona, to teraz już odzyskujemy te siły, mając takiego powera od Marlona Hofstada. To I Like w RMF Max. To jest cały czas niedziela, dzień świetny. Rafał Witkowski, Piona. Witajcie po 11. Hity na maksa. Wszyscy wiemy, że są rzeczy, których człowiek absolutnie nie robi przy innych. Na przykład tańczymy podczas robienia kawy, śpiewamy do szczotki, albo prowadzimy w głowie rozmowy, które nigdy się nie wydarzą. I w sumie bardzo dobrze. Wiecie, to są te małe rzeczy, które sprawiają, że człowiek jest człowiekiem. Albo trochę dziwnym człowiekiem. Ale w sumie każdy z nas ma swoje dziwactwa.

Idę o zakład, że też to nuciliście. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo trzeba to porządnie przećwiczyć przed spotkaniami na żywo. Pitbull wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie już 27 listopada, a potem 3 grudnia odwiedzi też Gdański. To na pewno będą epickie koncerty. A u nas za moment kolejne hity, na które nie musicie tak długo czekać. W RMF Max za moment Self-Aware od Tempa City.

Taki beat po prostu robi nam fajną niedzielę. H i Mata tym razem, bo jak się okazuje, tutaj mamy również polski akcent. Ring my bell w RMF Max. A Taylor Swift pokazała nową fryzurę i znowu skróciła włosy. Długość do ramion, trochę warstw, loki i internet już analizuje zmianę na maksa. W przypadku Taylor to zresztą nie jest zwykła wizyta u fryzjera. Wiecie, jedno cięcie i przez kilka dni mamy światową dyskusję o długości włosów. RMF Max. To może ja sobie też teraz zrobię na Taylor? A więcej ploteczek z showbizu dzisiaj w różowym dywanie po 16. Wracamy do hitów. Calvin Harris i Ellie Goulding. Gramy to.

0: Wujek Slim Shady zawsze daje radę, a w niedzielę to już w ogóle. Za moment w RMF Max jeszcze fajniej, będzie chill, czeka Post Malone i jego Sunflower. A jeżeli macie trochę wolnego czasu, to zapraszam na rmfmax.pl. Słuchajcie, tutaj ostatnio z okazji Dnia Kawy odpalił się specjalny quiz. I przy okazji można zgarnąć kilka naprawdę fajnych polecajek. Przy niedzieli, jak znalazł, zapraszam na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. W M1 w Zabrzu Mały Książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
6: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
5: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
11: I po reklamie.
12: RMF Max.
13: RMF Max Śląsk.

0: jeden z tych, które przy niedzieli po prostu robią robotę. Ale co ja gadam, dzisiaj o robocie myśleć nie trzeba. Somber i jego 12 to 12 jeszcze przed południem w RMF Max, a za moment odpalimy drugą część dnia i to koncertowo. Czekają już Alan Walker i Ava Max, to będzie ich Fate. Max. I to jest niedziela, dzień świetny.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przeboju.

0: sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Śląsk.

0: wystarczy taki fajny tune i proszę bardzo, ten dzień zaczyna się do nas uśmiechać na maksa. I to pomimo faktu, że już po 12. To jest cały czas niedziela, dzień świetny w RMF Max. Za nami Fastboy. I to jest pierwsza październikowa niedziela, a październik, jak wiadomo, ma jeden problem. Człowiek chciałby jeszcze funkcjonować jak latem, a organizm mówi sorry, a może jednak pod kocyk. Wiadomo, dni są krótsze, jest trochę chłodniej, ale dzisiaj można jeszcze skorzystać, bo pogoda dzisiaj bardziej pomaga niż przeszkadza. Zapraszam na spacery i do słuchania RMF Max, bo robimy fajną niedzielę. Teraz Daria Zawiałow, witajcie.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.

0: idealny motyw na niedzielne wspominki, szczególnie po fajnym sobotnim weselu. Cyryl i jego Stumbling w RMF Max, a dzisiaj Dzień Polskiej Harcerki. I tutaj szacunek dla dziewczyn, które z trzech patyków i sznurka potrafią zbudować trzypokojowe mieszkanie z tarasem. I to czasem szybciej niż jakikolwiek deweloper. Tu niedziela, dzień świetny. Za moment kolejne hity czeka nowy Armin van Buuren.
1: Sponsorem programu Niedziela, Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
8: I po reklamie.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: duo z Francji, które ogarnia nam system przy niedzieli. Offenbach i ich nówka Fall to the Floor w RMF Max. Za moment Dani i jego dobrze znane If Only You, więc też na pewno będzie fajnie. A jeśli lubicie polskie nowości, to polecam wam Maxa na Maxa dzisiaj późnym wieczorem. Dzisiaj w próbie mikrofonu na pewno będą debiutanci, ale pojawią się też dobrze znane wam wszystkim polskie gwiazdy. Próba mikrofonu już dzisiaj o 22:00 w RMF Max naturalnie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: się nuci przy niedzieli. Wiecie, gramy tak, bo przecież razem jesteśmy RMF Max. Mrozu i Sand and Grace już za nami. A ten tydzień ma naprawdę dziwny kalendarz. Jutro świętować będą nauczyciele, więc raczej nie będzie hardkorów związanych z odpytywaniem i sprawdzianami. We wtorek będziemy celebrować borsuka, a w środę wannę, więc będzie się można porządnie wymoczyć. No a w czwartek dzień ośmiornicy. Po prostu ideolo układ, bo jak się rozkręcimy w robocie, to przy czwartku będziemy ogarniać pewnie za ośmiu.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Angielki też dzisiaj świętują. Wystarczą do tego Remedy Emanuel w RMF Max. I to jest właśnie ten moment. Słuchajcie, jeżeli udało wam się dzisiaj niczego nie zrobić, to gratuluję. Zadanie wykonane. Jeśli natomiast zrobiliście milion rzeczy, to w sumie też dobrze. Macie popołudnie na to, żeby odpocząć. A my pomożemy z fajnymi hitami. Piotrek Niwal to garnieje wam po 13, a ja już uciekam. Życzę smacznego. No i do usłyszenia. Rafał Rafmix-Witkowski. Cześć, trzymajcie się.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Jest nowy hit w turystyce, wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jedziesz na grzyby i tak sobie wypoczywasz.
4: To fajnie, ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie.

0: Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
4: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Śląsk 88.1 FM.

Gość, który śpiewał, nazywa się Somber i robi doskonały klimat muzyczny w RMF Max. Hity na A ten gość, który w waszym ulubionym radiu odzywa się teraz do was, nazywa się Piotrek Niewad i zrobi także niesamowicie fajny klimat do 16. I to nie tylko muzyczny. 4 dzień października zostaje do 16. Siemanko, kłaniam się nisko, lecimy. A jak mamy lecieć, to wysoko, w stronę słońca. Hugel w RMF Max.

Ajajaj, w wasze gusta trafiam dziś. Po południu w niedzielę hity na maksa. To była ekipa Imagine Dragons. Dzisiaj swoje święto w niedzielę ma Franciszek i Petroniusz. Najlepszości z okazji imienin dla urodzonych 4 października. Także wielkie pozdro. Także dzisiaj wielkie pozdro dla Saturna. To jest jego dzień. 4 dzień października ustawia się w opozycji. Co to znaczy? Ziemia ustawia się między nim a Słońcem. W praktyce oznacza to, że tej nocy Saturn będzie widoczny przez większość najbliższej nocy. No to rozglądamy się podczas spaceru i Saturna pozdrawiamy. Spokojnie, do nocy jeszcze trochę. Za chwilę wrócę i opowiem wam, co dzisiaj po południu w RMF Max.

Fly High, leciliśmy wysoko, to był Toby Romeo w RMF Max. No to jak sobota była bardzo wysoko, no to lądowanie dosyć twarde, takie jesienne, a najlepiej na takiej dużej stercie jesiennych liści. Oczywiście brązowo-złoty. Jeszcze taki ulubiony kolor brązowo-złoty, prawda? Jesieniary się cieszą, co? A wiecie, dlaczego liście jesienią robią się żółte, czerwone albo pomarańczowe? Nie, nie, one nie zmieniają kolorów. W pewnym sensie dlatego, że zieleń znika i odsłania kolory, które cały czas tam były pod spodem. Drzewo zabiera z liścia to, co cenne, a resztę elegancko zrzuca. RMF Max. Drzewko zrzuca, a my ubieramy. Chodź, zabiorę cię na spacer. Chcesz

0: Daryl z Slim Shady w RMF Max. To był Eminem, który w swoim nagraniu krytykuje komercjalizację muzyki pop. Nie wiem, czy widzieliście i znacie tekst. Podrabianie jego stylu oraz sztuczność przemysłu rozrywkowego. Dobra, no i to płynnie przechodzimy do popołudniowego programu, który nazywa się Różowy Dywan. Będzie duża ilość plotek. Ania Wojtkowiak będzie po 16. Artur Fiołas-Fiałkowski będzie w RMF Max po 16. No i będzie na przykład o tym, że miłość w showbiznesie może skończyć się przez czekotupkę. Ho, ho. A dlaczego Polacy powinni obrazić się na Roberta De Niro? Dzisiaj po 16 w Różowym Dywanie, tylko w RMF Max. Plotki, ploteczki dzisiaj po 16 w RMF Max w Różowym Dywanie, a my wracamy do wspominek lata tego roku, bo to na pewno jeden z większych hitów Summer 2026. Axwell w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam. Jestem Agata.
14: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Śląsk 88.1 FM.

0: Paris RMF Max przed 14. Ja tam nikomu tutaj w RMF Max nie zaglądam do portfela, no ale to na pewno był milioner, bo to jeden z najdroższych DJ-ów i producentów na świecie. Calvin Harris w RMF Max. A słuchajcie, a dlaczego to wy nie możecie być nowymi milionerami w naszym pięknym kraju? Od poniedziałku wracamy do naszej złotej kumulacji, a tutaj nawet bańka jest do wyjęcia. Więcej szczegółów o naszej zabawie Złota Kumulacja na rmfmax.pl. A Piotrek Niewald, jeszcze nie milioner. Wracam po 14.
1: Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
1: I po reklamie.
11: Tu Ola i Jarek.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Sims.
14: Hello,

0: Kaigo w RMF Max, niedziela po południu, hity na Maxa. Oj, Kaigo ma dobre serduszko. Był ostatnio w jakimś egzotycznym kraju, jadł potrawę, bardzo mu smakowało. Chciał pozdrowić kucharza, poszedł na kuchnię. Okazało się, że szef kuchni z problemami, schorowany i jeszcze rodzinne problemy. Plus do tego komornik zabrał samochód. No to co Kaigo zrobił? Wrócił kilka dni później z nowym autem.
1: Hity na Maxa.
0: No i wtedy kucharz dostał napiwek życia. Pojawiły się łzy radości i dużo, dużo miłości. No taki jest Kaigo. My też mamy dla was prezenty muzyczne jak najbardziej. Jak wasz codzienny stan pozwala pomagać, to warto, bo pomaganie jest fajne, prawda? A my dzisiaj pomagamy temu stanowi, może czasami trochę gorszemu, przy niedzieli. Niech muzyka dobrze wam zrobi. Gips w RMF Max i właśnie stan.

0: Sia w RMF Max, Piotrek Niewart do 16. Czwarty dzień października, dzień zwierząt. Tak, dzisiaj swoje święto mają ci, którzy tak naprawdę nie pytają nas o pozwolenie na zajęcie kanapy. 4 października to Światowy Dzień Zwierząt, więc jeśli macie w domu psa, kota albo inne stworzenie, przekonane, że to ono jest właścicielem mieszkania, dzisiaj możecie oficjalnie przyznać mu rację. A może chociażbyś przyszedł się przytulić?
1: Miau, a karma mokra.

0: Kolor, Śrówka Sztuka w RMF Maxa. Więcej o naszych nowościach i w ogóle o nagraniach, które gramy i playliście na rmfmax.pl. Dzisiaj z pozdrowieniami dla wszystkich grzybiarzy. W końcu październik, zdecydowanie sezon na grzyby. No i tutaj małe przypomnienie dla weekendowych grzybiarzy. Jeśli nie macie pewności, co znaleźliście, nie testujcie zasady. Najwyżej się przekonamy, bo spać nie będziecie cały tydzień albo zaśniecie na zawsze. To było mocne. Las jest piękny, ale także również wtedy, gdy ten grzybek tam zostanie, jak nie potrafimy go rozpoznać. I nie każcie swojego starego za wczorajszy wieczór. Ty, stary grzybie, zostajesz w lesie. Nie. Dziewczyny, kobiety, partnerki, partnerzy, no każdy popełnia błędy. Za chwilę Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahui normalny.
5: Siemano.
2: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
16: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
19: I po reklamie.
21: Hej, Karolina.
22: Wojtek.
23: My name is Alex Warren.
24: Hello, this is September.
25: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

słuchacie RMF Maxi, Hity do Maxa. Jak tam wasza popołudniowa, niedzielna aktywność? Bardzo dobrze, no to ekstra. Pozdrawiamy wszystkich na spacerze. Niech Pitbull, jego Fireball jeszcze dokręca wam tempa. Nikt nie mówił, a każdy potrzebował, a my oczywiście zapraszamy. 27 listopada i 3 grudnia Pitbull wraca do Polski. Będzie w Łodzi i w Gdańsku. Bawimy się. Spokojnie, na początku listopada wrócimy do terminu łódzkiego i na początku grudnia do terminu gdańskiego na Pitbulla i pewnie w RMF Max pojawią się bilety dla słuchaczy na wykony właśnie tego łysego szaleńca. A teraz Nasi Ci Oni, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Niedziela, Hity na Maxa w

0: Nie o Habicie, tylko Bad Habits. To o złych nawykach był Ed Sheeran w RMF Max przed 15, hity na maksa. Słuchajcie, no specyficzny to czas w niedzielę po południu, prawda? Raczej człowiek mówi robić, coś nie robić, jakiś leń, odpoczywa. Nie negocjujcie ze sobą. Byczcie się, odpoczywajcie, leżcie, RMF Max słuchajcie. No i to jest chyba ten dobry moment przed 15, że warto by było pozdrowić wszystkich pracujących przy RMF Max, więc miłej pracy życzymy i spokojnego chilloutu na fajrancie. Wracam po 15. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Hity na maksa.
13: RMF Max.

tylko kochaj mnie i na spacerek mnie zabierz, a później sobie posłuchamy wieczornego programu RMF Max, oczywiście. Próba mikrofonu po godzinie 22, dzisiaj Robert Bojanowski. Tam nowości i premiery, jeżeli chodzi o polskich artystów. No i polecamy próbę mikrofonu, polecamy na YouTubie RMF Max. Zajrzyjcie, posłuchajcie tam m.in. długi, fajny wywiad z Mrozem. Jest także Sokół, są także inni, a próba mikrofonu w RMF Max dzisiaj po 22. Gramy dalej. Sylwia Bampa, podkręcimy.

0: Ajda, low, low, low, a my high, high, high. Taka niedziela po południu, hity na maksa. Jak trochę się obawiacie jutra, bo do szkoły, bo kartkówka, bo nauczyciel taki i owaki, no to jest, mam propozycję. Przypomnijmy sobie, że jutro na 5 października mamy Światowy Dzień Nauczyciela. Pani profesor, to dzisiaj nie będzie pani pytała.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wróżka, prawdę ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
2: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Witajcie, mam na imię Klaudia.
17: Cześć, jestem Kuba.
18: Hi, this is Britney Spears.
19: Hi, this is David Guetta.
5: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
11: Śląsk 88.1 FM.

dla tego pana pochodzącego z UK, który przed momentem rapował w RMF Max. Aj, czy dla niego to międzynarodowo było, a dla nas po naszemu to był Mata razem z nim i Ring My Bell. I ten wykon i ten featuring obok niemieckiego jest najpopularniejszym, jeżeli chodzi o cały glob. Gratulacje dla Ajcza i szczególnie dla naszego Maty. Gratulacje dla Maty, a jeśli chodzi o papugę, to posłuchamy jego taty. Pozdrowienia dla wszystkich prawników, dzisiaj też ci lautują. No co tam kminicie? Miłego ci lautowania przy RMF Max. No to teraz ja się rozmarzam, bo tego gościa bardzo lubię. Teddy Swims, hity na Maxa w RMF Max w niedzielę.

0: dobre słońce i fajny feeling. Black Eyed Peas w RMF Maxi, hity na Maxa. No dzisiaj na szczęście w niedzielę duża ilość słońca, chociaż jesień jest krótsza niż nam się wydaje. Październik zabiera nam średnio około 4 minut światła dziennie, czyli jesień nie tylko przychodzi, ona codziennie trochę przyspiesza. No tak, chociaż dzisiaj spaliśmy o godzinę dłużej, przynajmniej tak wiecie, według zegarka, bo cofnęliśmy czas o godzinę. Mamy czas zimowy, te zegarki nie są popsute. Pomóżcie, ustawcie. Obiecali, że ostatni raz przestawiamy czas, a teraz gość, który czas zatrzymał. Armin van Buuren w RMF Max. Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
2: I po reklamie.
5: Tu Martyna.
6: Jestem Kuba. Dołączam.
7: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
8: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
9: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Śląsk 88.1 FM.

0: złotych. Waga łazienkowa Gecen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Emila.
17: Cześć, z tej strony Igor.
18: Hello, this is Ina.
19: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
9: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
1: Śląsk 88.1

0: liczbą i pozwala złapać oddech w niedzielne popołudnie, jeśli właśnie tego wam trzeba, bo wciąż odbija wam się cały tydzień z nami. Możecie zrelaksować się na koniec weekendu. Dzień dobry po 16.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: I polecamy otworzyć okno, wziąć kilka wdechów, a my wam powiemy, co działo się na różowym dywanie, czyli aferki z plotkarskiego świata. Szybkie podsumowanie, żeby być na bieżąco jutro w pracy.
0: Wszystko lekko strawne, jak rosół w niedzielę. RMF Max. Anka Fiołas z wami do 19:00.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor w RMF Max. To jest Różowy Dywan, a Polska wciąż jeszcze żyje ślubem Filipa Heizera i Bianki. No bo umówmy się, tam było wszystko. Znany prezenter,
1: tak.
0: Młoda panna młoda, do tego kontrowersje i ksiądz z reality show, bo ksiądz, który udzielał im ślubu, to ten sam ksiądz z osiedla, który wystąpił w programie Zdrajcy, The Traitors.
1: The Traitors, ale może po prostu chodziło o bardzo znanego księdza, choć w tej sytuacji ja bym chyba wybrała już ojca Mateusza, no ma lepsze opinie niż ten z The Traitors.
0: Ale to w TVP jest, a oni pewnie koniecznie z TVN-u musieli mieć.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Poza tym, Ania, tam był przepych. Jakby wyglądało, gdyby ksiądz przyjechał na rowerze?
1: No, rowerem, rowerem powinien przyjechać.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: rozwija ten swój biznes. MJ Deli, Deli Supreme za nami w RMF Max. Tymczasem, no, biznes Roberta De Niro na razie ma poważną polską szramę.
1: Jak na moje, to Polacy w ogóle powinni się obrazić na Roberta De Niro i tak dość solidnie. Jak nie chciałeś, to trzeba było powiedzieć, Robert.
0: O co chodzi? Szczegóły za moment. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonics Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonics Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Marek.
18: Zuśka.
19: Hej, it's Shakira.
17: Hey, it's Somber.
19: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dobry klasyk na koniec weekendu. Strom w RMF Max, a teraz klasyczny foch. Foch, Polacy, kochani, obrażamy się na Roberta De Niro, wyrzucił od nas prezent.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Głośno było o tym, jak przyjechał Robert De Niro w zeszłym roku do nas, że dostał talerze z Bolesławca, proszę Państwa, znany na całym świecie, szanowany handmade. Okazuje się, że miał nawet dedykowany, bo to był Robert De Niro i Julien De Niro, tak, dla jego syna.
0: No.
2: No i co się okazuje, że znalazły się w second handzie amerykańskim w Kansas City te talerze.
0: I to nawet nie w polskim second handzie, w Kansas City.
2: No.
0: Wyobraźcie sobie, ktoś z Polaków znalazł aż tam pamiątkę, którą dostał Robert De Niro od Polaków. Dla mnie wstyd.
2: No, dla mnie to jest tak. Talerz może dostał drugie życie, ale Robert De Niro już drugiego talerza nie dostanie.
0: Mowy nie ma.
2: Bo nie zasługuje.
0: A do tego Al Pacino jest lepszy.
2: No.
0: Robin Schulz teraz.

0: Dzięki, że jesteś tu. To Lenberry Trips w RMF Max. Ja też to mówię w niedzielę do swojego drugiego żołądka, gdzie miejsce jest tylko na sernik.
1: Tak myślałeś, że sernik. No, wy nigdzie też nie odchodźcie, zostańcie, bo po godzinie 17 do kawy jeszcze stracimy wam, co się działo na różowym dywanie. RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
7: I po reklamie.
10: Jestem Radek, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Nie załatwimy tego, żeby niedziela trwała już na zawsze, ale możemy sprawić, że nie minie za szybko.
1: Kto by tam w dobrym towarzystwie zerkał na zegarek? Po pierwsze, nie wypada, po drugie, nie wypada. A jak już będziemy wychodzić, to będziecie wiedzieli, że zbliża się 19. Anka i Fiołas, cześć!
0: To jest Różowy Dywan. Sprawdzamy, co grzało show biznes przez cały tydzień, kiedy wy byliście zapracowani. Będzie się na czasie, jeśli z nami zostaniecie do 7.

0: Kto by pomyślał, że tak ta historia się potoczy? Macklemore sprzedał już 3 stadiony, zbierając kasę na Palestynę. A Ed Sheeran pewnie już nie gra kawałka Don't Care na koncertach.
1: Stadiony na Macklemore się wypełnią tak samo być może jak kina na filmie o Britney Spears, ale zanim powstanie, no to pytanie, kto ją zagra? Znamy potencjalne kandydatki, o tym za moment.

0: No, na film o Britney Spears to na pewno wielu z nas chętnie poleci do kina. Tylko pytanie, kto ją zagra?
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: To najbardziej rozchwytywana rola w Hollywood. Kto wcieli się w filmie o Britney, w samą Britney? Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown czy Sabrina Carpenter? To najpopularniejsze kandydatki.
0: No na pewno trzeba będzie golić głowę na łyso, bo to był ważny
2: fragment. No Millie Bobby Brown
0: życia.
2: Już miała w Stranger Things.
0: A, no widzisz, czyli są plusy.
2: Włosów.
0: Są
2: no,
0: plusy.
2: Jeszcze Natalie Portman, Selena Gomez się przewijają, ale może Joanna Kulik, tak? Nasza rodzima, przecież ona grała już Britney w teatrze telewizji, no nie?
0: No tak, ale to poczekaj, no ja trzymam za Asię Kulik kciuki, ale jednak umówmy się, jakby to miała być ona, to chyba z PCS twoja twarz brzmi znajomo, powinni się nią zająć.
2: Ale przynajmniej pasowałoby Hit Me Baby One More Time.
0: To tak.
1: Max.
2: Mocno nie będzie to skomplikowana rola. Pół życia siedziała w domu.
0: No weź.

0: lubić. Kochasz Sobel w RMF Max. No jedni go kochają, inni nienawidzą, ale trzeba mu oddać, że wiele dla piłki nożnej tej portugalskiej zrobił. Cristiano Ronaldo dzisiaj nie zagra w meczu Portugalia-Norwegia. Start o 20:45, no bo z kadrą się tak jakby troszkę sam pożegnał. Trzasnął drzwiami, obraził i wyszedł.
1: No na razie to były takie drzwi obrotowe, bo sprawy jeszcze mogą nabrać zupełnie innego obrotu, ale w każdym razie aktualnie moim zdaniem on pierwszy zerwał, a wygrywa najczęściej ten, kto pierwszy zrywa, prawda?
0: A, no, ale widzisz, teraz jest jeszcze ten okres ciszy i przegra ten, który się pierwszy odezwie.
2: Max. Reklama.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: I po reklamie.
2: Asia.
3: Ania.
2: Martyna.
4: Hi, I'm Ariana Grande.
5: Hi everybody, it's ATB here.
6: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: doskonały temacik muzyczny Another i 54 Ultra w RMF Max. Ten kawałek w ogóle stał się sławny dlatego, że ludzie mega często go szazamowali, czyli 5 sekund na rozpoznanie przez Szazama i proszę bardzo, jesteś w topce.
1: Bogu dzięki, jak wskoczycie na rmfmax.pl, to tam wyświetla się, co gramy. Nie musicie szazamować, a na wszelki wypadek zaraz 18, tuż po 18 wracamy do was, a z nami Sombry, jego My Body Isn't Ready.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października.

0: Jedynka. Skoda. I po reklamie.
1: Tu Radek.
2: Z tej strony Asia.
3: Hi, this is Cascada.
4: Hej, tu Roxy Węgiel.
5: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Śląsk 88.1 FM.

0: Eliox, Lavinia po godzinie 18 w RMF Max. To jest ten moment, proszę Państwa, żeby rozejrzeć się za swoim bąbelkiem i zapytać: ej, a ty na jutro nie masz jakichś kasztanów do przyniesienia?
1: A jeszcze dałoby radę pozbierać na szybko, albo ewentualnie zajrzeć do kanapy u babci.
0: Tak, tam zawsze coś się znajduje na reumatyzm.
1: Anka Fiołas z wami do 19, to jest Różowy Dywan. Alok i Ziba z Portugal The Man, to teraz.

0: The Weeknd radzi oszczędzać łzy, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby kupić sobie takie łóżko, jakie radzi kupić Andziax. O tym głośno było w tym tygodniu. Andziax radzi kupić łóżko za 40 tysięcy złotych, bo jej zdaniem człowiek i tak pół życia śpi.
1: Ja słyszałam te argumenty. Słyszałam te argumenty u sprzedawców łóżek i naprawdę, ilekroć się interesowałam materacem czy pościelą, to stwierdzałam po otrzymaniu wyceny, że generalnie to najpierw pół życia muszę popracować, żeby mnie przez te drugie pół było na to stać.
0: Bo może człowiek śpi pół życia, jak może spać, ale na pieniądzach. Max.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. I po reklamie.

0: może być pierwszy kandydat do hitu jesieni. Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again za nami w RMF Max.
1: Jeżeli w tym momencie zjedliście już obiad, podwieczorek i zmierzacie właśnie, żeby pogrzebać w szafeczkach za czymś smacznym jeszcze, to bardzo proszę wstrzymać konie, bo nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
0: Tym bardziej, jeśli tam znajdziecie czekotupkę. Można przez to stracić partnera. O tym zaraz w RMF Max.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: I po reklamie.
6: Hit na Maxa.
7: RMF Max Śląsk.

0: nimi dobrze spędzić 3 minutki. Sophie and the Giants i Purple Disco Machine w RMF Max. A jeśli ominęliście tę aferę, to szybko nadrabiamy. Polska para influencerów rozstała się przez czekotupkę.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Sam bym tego nie zmyślił.
2: Fausti i Blendusiak prowadzili ze sobą live'a, na którym ona wyznała swojemu jeszcze wtedy partnerowi, że zjadła dzisiaj czekotupkę i ogólnie to nie chce jej się iść na pilates. Jak usłyszał to Blendusiak, zaczął wyliczać dziewczynie kalorie.
0: I no to był początek jego końca.
2: Body shaming i tym podobne się wylały oczywiście, aż w środku tygodnia miała miejsce afera, a dzisiaj ze sobą nie są.
0: No, sama Fausti powiedziała, że powodów do rozpadu związku było więcej niż czekotupka.
2: Tak.
0: Możemy się tylko domyślać, co tam w szafce jeszcze miała. Budyń, chipsy.
2: Nie daj Boże. Słuchajcie, jak nie macie odwagi z kim zerwać, to naprawdę nie trzeba nawet SMS-em. Wystarczy kurierem czekotupkę dosłać.
0: Mrozu i Kacperczyki w RMF Max.

0: to działa. Jest piątkowe popołudnie, jest podjarka, radość, a potem bum i robi się niedziela pod wieczór. Zaraz 19:00, Katy Perry za nami.
1: Ten poniedziałek wcale nie musi być taki straszny, pamiętajcie. A jutro znowu można u nas otwierać sejfy i będzie nawet 1 000 000 złotych do wygrania.
0: Anka i Fiołas, zapraszamy na kolejny różowy dywan w niedzielę za tydzień o 16:00. Tu na was czekać będziemy, a teraz zostawiamy was z Piotrkiem Ambrożem.
1: Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem.

0: portalsky.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Śląsk 88.1 FM.

To Self-Aware właśnie i Temper City. Hity na maksa. Dzień dobry, Piotr Ambroży przed mikrofonem. Witajcie w mojej bajce. Zaczynamy program Max Reels. Z wami będę do godziny 22. Przed nami między innymi hipnotyczne Paraiso od Lost Frequencies, a już teraz męskie granie i nareszcie. Nikt chyba nigdy w życiu nie powiedział nareszcie poniedziałek. No. Max.

0: Oni mają Jamesa Blunta muzyka, my mamy Przemysława Tytonia, bramkarza i jakoś to leci. Warto zostać z RMF Max, bo mam naprawdę zaskakujące badania, najświeższe, które mówią, że nasz pies celowo chce nas rozśmieszyć. O co chodzi? Zostańcie z Maxem.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
18: I po reklamie.

Nie znudzi mi się ten utwór. To Mata H. Ring My Bell w RMF Max. Słuchajcie, no takie badania a propos psów są, że ja muszę to powiedzieć. Dajcie głośniej wszyscy psiarze, bo najnowsze badania pokazują, że psy celowo chcą nas rozśmieszyć, wywołać śmiech, ponieważ nauczyły się, że śmiech niezawodnie poprzedza zabawę, smakołyki, uwagę. Czytają naszą mimikę i wiedzą, co może nas rozśmieszyć, jeśli nas już jakiś czas znają. Ale cwaniaki naprawdę. Mój pies uważa, tak jak dużo komików, że czym prostszy żart, tym lepszy. Dlatego często niestety załatwia się w domu na dywanie. Ja mu mówię, że mnie tego typu żarty to nie śmieszą. A on nic.

0: Give it to me, daj mi, daj. Trochę kultury, no, mówi się proszę, tak? Czyli please give it to me. Trzeba przerobić ten utwór, to Timberland. A już za chwilę przed nami Rita Ora. Będzie też Fast Boy i Music Sound.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Tu Kasia.
12: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
13: Hey, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Śląsk 88.1 FM.

0: Justy, Jaxal, John i Turn the Light Off. Utwór o tym, że każdy z nas kiedyś był dzieckiem i usłyszał od matki: gaś to światło, jutro szkoła, idź spać. Więc właśnie, niektórzy słyszą to do dnia dzisiejszego od żony na przykład. Za chwilę J-Lo, Pitbull, On the Floor, będzie też Tame Impala i Loser.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi zdrowić.

To Zalia i Tylko kochaj mnie. Ach, chętnie nauczyłbym się grać ten utwór na gitarze, ale wiecie, są osoby, które mówią: nauczyłbym się grać, ale nie mam gitary. No, ja nauczyłbym się grać, ale nie mam talentu. To jest gorsze. Piotr Ambroży, dzień dobry.

0: Harry Styles, bezbłędnie, As It Was w RMF Max. Nie wiem, kogo to dziadek, ale naprawdę zamieszał, zrobił coś takiego, co nie mieści się w głowie. O co chodzi? Bądźcie koniecznie z RMF Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Śląsk 88.1 FM.

MJ Deli w RMF Max. Jeśli jesteście w trasie, to naprawdę proszę uważajcie na drogach, bo różni ludzie jeżdżą. Ostatnio na przykład w tym tygodniu 93-latek jechał pod prąd w okolicach Ełku i to na drodze szybkiego ruchu. Inni kierowcy dawali mu znać światłami, że źle jedzie, a on przejechał tak 20 km. Do czego można to porównać? No, jak pewna dziewczyna spotyka się z toksycznym typem i wszyscy dookoła mówią jej, że słuchaj, on jest toksyczny, ale ona tego nie widzi i brnie dalej. Coś takiego. Zapnijcie pasy, bo już teraz David Guetta i Memories.

0: Ten utwór jest jak drugi oddech. Po prostu Daria Zawiałow, Taco Hemingway i Suprów, RMF Max. Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Zwierząt i ja wyczytałem informację, że w ogóle pszczoły tańcem przekazują informacje o jedzeniu. To taki challenge. Jakbyście powiedzieli o tym, co będziecie mieć jutro na obiad? Bo jak ja sobie myślę, nie wiem, bułka z kiełbasą, no to taki krok w przód, krok w tył, takie proste. Bigos, no to rave jakiś. Lody waniliowe, no to baciata już. A kurczak na ostro? High heels, zdecydowanie.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

Temple City musiało czuć się jak Sławomir, który wypuścił utwór Miłość, miłość w Zakopanem. Wypuścili właśnie Self-Aware jako debiut i taki hit. Dzień dobry, Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Jak jesteście w trasie, to będę jak ten pasażer, który powie: chodź, zjedziemy na hot doga. Przypilnuję, żebyście nie przejechali podwójnej ciągłej, no i pobawię się radiem. Ale obiecuję, będę grał tylko banger za bangerem. Gips, Igo i ostatni dzień lata.

0: Jeśli ktoś stoi, to pewnie rusza nóżką, a jeśli ktoś siedzi, to na pewno się wierci. To Pepas w RMF Max. A już za chwilę będziemy grać przed nami Maroon Hofstad I Like, będzie też Nicki Minaj. Powiem też o tym, że wiek to tylko liczba i naprawdę do nauki to można zasiąść kiedykolwiek.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.
6: Grzegorz,
7: Asia, Martyna,
8: Lady Gaga.
9: Z tej strony modelki
10: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Śląsk 88.1 FM.

Kygo, Max McKnown i Take Me Back w RMF Max. A propos powrotu do czegoś, co już znamy. Pamiętacie pana Józefa, najstarszego maturzystę w Polsce? No to mam dobre informacje, bo nie poddał się. Będzie próbować zdać kolejny raz. Uczy się z książek, robi notatki, nie korzysta z internetu. Niestety 3 razy próbował zdać egzamin, ale bez skutku. No i teraz z pomocą chce mu przyjść pewien profesor uniwersytetu, który zaoferował bezpłatne lekcje matematyki. Korki z matematyki, 93-letni uczeń i uniwersytecki nauczyciel? Ja bym z tego obejrzał live'a.

Policeman w RMF Max. Jeśli jesteście w trasie, to pamiętajcie, zwolnijcie. Pieniądze to i tak musimy wydawać na to drogie paliwo, a nie chcemy płacić za mandaty, za odcinkowy pomiar prędkości czy za kontrolę policyjną. RMF Max. Przed nami Shawn Mendes, a już teraz te skrzypce to Eli Oaks, Lavinia i Reasons w RMF Max.

0: to Fuka i Vito Bambino i Zabiorę Cię Tam. Jeśli jesteście w trasie, to mam nadzieję, że cało i zdrowo zabierzecie siebie, ale też swoich bliskich, jeśli jadą z Wami do miejsca, gdzie się kierujecie. Piotr Ambroże, pięknie dziękuję za dzisiaj.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: I po reklamie.

trzeba przyznać, że dobrze to wymyślili Swedish House Mafia razem z Lykel i doceniamy, lubimy, kciukujemy. Trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno, o tej porze było jasno za oknami, a przynajmniej nie tak zupełnie ciemno. No ale ten mrok w niedzielę też ma swój urok, bo dobra muzyka wtedy jakoś tak bardziej chyba do nas dociera, mniej przeszkadzających bodźców dookoła. No to cieszmy się tym razem z Dawidem Podsiadło. To on teraz zaśpiewa w RMF Max dla was, Robert Bojowski. Dobry wieczór, zapraszam na najbliższe 2 godziny.

Grande to potrafi zrobić nastrój. W najnowszym odcinku próby mikrofonu też bardzo przyjemny nastrój, bo jest tam mrozu. Najnowsza rozmowa na YouTubie RMF Max i aplikacji RMF On. Możecie się częstować. Bardzo szczera rozmowa, w której mrozu opowiada o tym, jak doszedł do tego miejsca, w którym jest teraz. No i o swojej nowej płycie. Polecam. No a co mam dla was na dalszą część niedzieli? Oj, bardzo miło się zrobi, bo będzie nowy Ring My Bell i to w tej fantastycznej wersji z matą. Później jeszcze jeden z artystów, którzy w tym roku występowali w Polsce. Jason Derulo się pojawi.

jak wam się podoba, bo dla mnie rewelacja, to jest mega klimat na wieczór. Neptunika w RMF Max. Krzysiek prosi, żeby pozdrowić Karinę Nicińską. No pewnie, że pozdrowię. Jak tylko wróci, Kari dzisiaj na obchodach Dnia Harcerki. Gdyby nie to święto w kalendarzu, to bym się nawet nie dowiedział, że była w harcerstwie. Czyli jak trzeba będzie rozpalić ognisko, to poradzi sobie jedną zapałką. Bardzo cenna umiejętność na biwaku. A teraz artysta, który raczej stawiał w młodości na stanie pod klatką z kolegami. No każdy szanujący się raper powinien coś takiego mieć w CV, prawda? Eminem z Rihanną właśnie teraz przed nami w RMF Max.

One Direction w RMF Max, ale ich tam było Niall, Zayn, Liam, Louis i Harry, tak, ten Harry Styles, który po rozpadzie One Direction osiągnął spektakularny sukces jako solowy artysta, zresztą ma w Polsce mnóstwo fanów, no i mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał podczas planowania kolejnej trasy koncertowej, bo w tej obecnej akurat nas nie uwzględnił. Mam nadzieję, że to tylko takie przeoczenie. No dobrze, to teraz w RMF Max kolejny artysta, którego przeoczyć się nie da w żadnym razie. Post Malone i później jeszcze zaśpiewa Becky G.

sorry papi, no ale tego nie przeskoczymy, no inaczej być nie może, jutro poniedziałek, także jeżeli czegoś fajnego nie zdążyliście zrobić, albo po prostu nie mogliście się zmobilizować, żeby wyjść na spacer, na rower w ten weekend, no to trzeba to przełożyć na kolejny, chociaż rowerem to sporo osób do pracy jeździ i coś czuję, że ceny paliwa mogą mieć z tym cokolwiek wspólnego. No to też mistrzostwo, nie? Że wywindowali ceny prawie do 9 zł, a później trochę ponad złotóweczkę w dół i już naród szczęśliwy, bo tanio. Dobra, tankowanie będziemy się martwić jutro, a dziś mamy polskich artystów po sam korek i ta twórczość będzie rozbrzmiewać w RMF Max przez najbliższą godzinę.

Na RMF Max, może dalej zimne, to ja powiem, że nie może, a na pewno. W Polsce to zawsze aktualne, o każdej porze roku, chociaż trzeba powiedzieć, że są okresy, kiedy jest zimne i jest bardzo zimne i to dopiero przed nami, fani morsowania już się nie mogą doczekać. No i właśnie dlatego, że z tygodnia na tydzień za oknami będzie się robić coraz chłodniej, będziemy w RMF Max sięgać po bardzo rozgrzewające dźwięki, żeby się nam szczególnie wieczorami robiło miło, przytulnie. Myślę, że Kubera w tym pomoże. Taki polski Justin Bieber. No sami posłuchajcie.

Słyszeliście już to? Niezłe, prawda? Demia, pierwszy krok. To właśnie w poniedziałek ten pierwszy krok jest moim zdaniem najtrudniejszy. Ta pierwsza pobudka po weekendzie, a później to już jakoś idzie. Zresztą będziemy mieli okazję to po raz kolejny sprawdzić jutro rano. Dobrze, co powiecie na dobre polskie hip-hopy? Jest ktoś taki jak alias Blackout, bardzo się z nim przyjaźnimy i on właśnie nagrał numer w dobrym, oldschoolowym stylu razem ze swoją ekipą. Zawsze wiedziałem, będzie w RMF Max.

No poznajcie się, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Jasiek Piwowarczyk, to on był w ekipie Margaret w ubiegłorocznej edycji Voice of Poland. No i mam nadzieję, że dobrze wykorzysta swój talent. My wykorzystujemy resztkę niedzieli. No i staramy się nie myśleć o tym, że jutro trzeba będzie zajrzeć na stację benzynową. Chociaż no 6,73 za 95, no to prawie jak za darmo. Nawet na Podhale można na tym dojechać. No właśnie stamtąd pochodzi mega zdolna dziewczyna Justyna Jarząbek. I właśnie teraz posłuchamy jej głos w RMF.

René Jemi w RMF Max, pożyczony czas, no to można tak chyba o tej porze powiedzieć, o tej końcówce niedzieli. Chciałoby się, żeby trwała trochę dłużej, prawda? Żeby odsunąć ten poniedziałek. Tego zrobić nie potrafimy, ale możemy przynajmniej w RMF Max sprawić, żeby te minuty, które zostały nam do północy, były naprawdę miłe i myślę, że Zosia Wójcik może nam w tym pomóc. Kolejna zdolna wokalistka, o której jeszcze nie wszyscy może słyszeli, ale nadrobimy to teraz. Niewidzialna, ale za to jak dobrze słyszalna. Zosia.

Dominik Ciusz w RMF Max, gitarka w tle jako Ławiczego. Tak bardzo mi przykro w tytule. No i też tak mogę powiedzieć o tej niedzieli, która już się kończy. Mam nadzieję, że udało wam się wycisnąć z weekendu wszystko, co było do wyciśnięcia i macie energię na kolejny tydzień w pracy. Trzymam kciuki, powodzenia. Robert Bojanowski, dobrej nocy, no i udanego startu jutro o poranku życzę. Na razie, pa.